ni patriarchis, ni prophets, ni apostolos, ni refios, ni evangelistis, ni martyros, ni homologetis, ne moribene, ne smietam goket.